Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Dlaczego traktujecie go jak świętą krowę? Bo ma szlacheckie D przed nazwiskiem? Weź mnie nie rozśmieszaj.
2: Mylisz się, Siela. Odezwał się nagle łagodnym tonem Rosa. Jeśli go nie udobruchamy, ten cały Noah może nas zniszczyć. Rozpęta się gówno burza w nanosferze, a jego fani nie dadzą nam żyć. Mówię ci to, chociaż obiecałem adwokatom jego rodziny, że nie ujawnimy danych podcastera. I tak będzie. Chyba nie są dumni z działalności tego całego Maxia. Prychnął z pogardą. W przeciwnym razie mamy na karku proces cywilny. Tak więc zapomnisz o Noa, jak tylko wyjdę z tego pokoju. To, że znamy jego tożsamość, jest naszą jedyną kartą przetargową. Jemu szczególnie zależy na dyskrecji. Zrozumiano?
1: Dlaczego właściwie on się ukrywa? Zastanowiła się na głos Lena. Wyszukała nazwę kanału. Jest bardzo popularny. Dodała, widząc, że ma setki tysięcy obserwujących, a były i takie odcinki, które miały więcej niż milion wyświetleń. Bestsellerowe treści Niewybaczalnego miały angielskojęzyczne wersje, co oznaczało, że Noa nie ogranicza się do polskiej widowni. Zrozumiała wtedy, że siła rażenia tego skandalu byłaby większa, niż mogła się tego spodziewać.
2: Rosa wstał. Oddał Lenie na wpół zużytą rolkę papieru toaletowego i obszedł ostrożnie rozbity termos z jedzeniem Aśki, ale przed samym wyjściem zatrzymał się w drzwiach. Niech nie przyjdzie do głowy koło niego chodzić, dzwonić albo w jakikolwiek sposób się z nim kontaktować. Przestrzegł ją. Widzimy się o 15 na konferencji i ubierz się jakoś tak po kobiecemu.
1: Zawahał się, po czym dodał.
2: No i nie waż się wkładać tej okropnej czapki. Jeśli miałbym wybierać, wolę cię w tych jasnych, długich włosach. Nie rudych, bo rude to wredne. Miło by było, żebyś wzięła moją sugestię pod uwagę.
1: Tak jest, szefie. Przytaknęła. Ale nie cofniesz od delegowania mnie do kryminalnych? Mogę dalej pracować?
2: Na twoim miejscu zastanowiłbym się poważnie nad tym transferem. Odparł z przekąsem. Łatwego życia nie będziesz miała.
1: Lena z trudem powstrzymywała napływające do oczu łzy. Zagryzła usta i podniosła stertę dokumentów, które przygotowała na odprawę zespołu zajmującego się zabójstwem Emilii Strączyk. Znalazłam kilka podobieństw w sygnaturze sprawcy. Starała się go przekonać. Modus operandi też częściowo się zgadza. Moim zdaniem jest kilka tropów w starych sprawach gwałtów i chętnie zreferuję to ekipie śledczej. Będę przydatna.
2: Zobaczymy, jak poradzisz sobie przed dziennikarzami.
1: Uciął, spojrzał na zegarek i zrobił się nerwowy.
2: Po tym, co odstawiłaś, wątpię, żeby chłopcy jeszcze cię chcieli. Musiałabyś przynieść coś mocnego. Coś, co da nam przełom w śledztwie. Ja jestem za, ale na wiele nie licz.
1: Lena delikatnie uchyliła drzwi do Izby Pamięci Szkoły Podstawowej imienia Mirosława Biernackiego w Warszawie i ulżyło jej, że się nie spóźniła. Na spotkanie grupy wsparcia ofiar i rodzin ofiar jeszcze się nie skończyło. Widziała zapłakane kobiety i mężczyzn siedzących nieruchomo, jakby byli zabalsamowani.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Najtańsza wycieczka z przewodnikiem lub nocleg w hotelu Zaxisza to równowartość 8 kg chleba. Irena nie narzeka zresztą na brak pieniędzy. Interesy ojca idą dobrze. Nawet jeśli sama ma niewielkie dochody z działalności w Stowarzyszeniu Młodych Ziemianek, może sobie pozwolić na drobne zakupy w wiedeńskich butikach. U Hercmańskiego jest polska obsługa. Sklep oferuje damskie płaszcze, suknie, trykotaże i roboty ręczne. Aligator na Maria Hilferstrasse słynie z największego wyboru wyrobów skórzanych, walizek, kufrów i akcesoriów podróżnych. Sensacją Wiednia jest jaskinia opiumowa, czynna od 9 wieczorem do 4 nad ranem. Nie ma jeszcze pełnej wiedzy o uzależniającym działaniu opium. Jest traktowane jako środek leczniczy, uspokajający. Ale to raczej rozrywka dla mężczyzn lub rozwiązłych kobiet, do których Irena z pewnością nie należy. Spaceruje szerokimi ulicami miasta i cieszy się, że można tu spotkać tak wielu Polaków, którzy prowadzą kawiarnie i hotele. W restauracji Maxim podają nawet polskie specjalności. Kto jej towarzyszy w tej podróży? Czy pojechała z matką? Po kilku dniach spędzonych w Wiedniu wyrusza w dalszą podróż w stronę Salzburga. Z okna pociągu widać już wyraźnie Alpy. Autorka XIX-wiecznego przewodnika pisze: szerokie i mieniące się kolorami łańcuchy wprowadzają w świat nowy, uroczy. Wokoło najcudowniejsza, mocno urozmaicona, coraz odmieniająca się panorama. Zadumany, samotny, niezmierny widnokrąg, bezimienna piękność milczącego majestatu górskiego. Alpy w odbiciu blasków rumienią się, niebieskie, złote, a w końcu szare przybierają kolory. Niekiedy lekką mgłą, jakby gazową zasłoną okryte, to znów wyraźne, jasne, że każdego ich załomu dosięgnie oko, a z zachodem słońca takie poważne, z taką królewską dostojnością panują, że zdają się zaklętymi zamkami, obronnymi strażnicami, bohaterów tajemnym siedliskiem, jakąś senną legendą dziejów świata. Śliczne góry, szlachetne dzieło wielkiego Boga. Nie wasza wina, że i tu wśród was nawet człowiek płacze łzami niedoli i kona z tęsknoty i rozpaczy. Nieszczęśliwy nie może do was mieć żalu. Nie wasza wina. Anna z Podgórza jest bardzo podobna do Ireny. Idealistki, romantyczki, dostrzegającej wszędzie i we wszystkim rękę Boga. Ona też za czymś tęskni, a może nawet rozpacza. Irena pisze do przyjaciółki, że wypoczywa i nawet nie myśli. Chwilowo piękno krajobrazu pozwala zapomnieć o codziennych problemach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: 是我。如果有多张船飞，你会不会同我一起走？
1: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Hej, zwrotomocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
13: To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Po reklamie.
14: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. W Classic.
3: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
4: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
5: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Hej, zwrotomocni!
7: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
6: Zwracacie nas bez paragonu.
7: Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
12: Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy-Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
10: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
10: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
0: Po reklamie.
12: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
0: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
0: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Po reklamie.

0: reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Do Londynu też zajrzymy, by sprawdzić, co tam się dzieje. A wszystko wśród wyselekcjonowanych muzycznych tematów. Dariusz Stańczuk, do 14 będę dzisiaj z wami. Sierpień w hrabstwie Osage, to za moment w naszym kinie. Teraz z filmu Manekin, piosenka grupy Starship.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta. No to co, jedziemy?
4: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
5: Już jutro po 15.
6: Reklama.
7: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
8: Jeśli w twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
9: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii twojej miejscowości.
10: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Może poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
21: Dobry design i nowinki zza oceanu.
20: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
21: To nasz plan na życie z klasą.
20: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
22: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
23: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
24: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
23: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
24: Uff, jest dla mnie ratunek.
23: Tak.
24: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
25: Zdrowit.
26: Hej, zwrotomocni!
25: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
26: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
27: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
25: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
28: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
29: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
30: Po reklamie.

0: 23. Preludium G-moll Siergieja Rachmaninowa, który przed bolszewicką rewolucją uciekł i osiadł w Stanach. Niektóre miejsca za oceanem właśnie zlokalizowane. Wystarczy zobaczyć na ekranie przez kilka sekund, by od razu wiedzieć, gdzie jesteśmy. Przez całe lato odwiedzamy Amerykę znaną z filmów i seriali. Dziś nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk zabiera nas na pustynię, która na zawsze zmieniła wygląd westernów.
1: Miejsca znane z amerykańskich filmów prezentuje Lidia Krawczuk.
2: Można odnieść wrażenie, że właśnie tak wygląda cały amerykański zachód. Czerwona pustynia, samotna droga i potężne skalne ostańce wyrastające prosto z ziemi. Ten krajobraz znamy z dziesiątek filmów i pewnie większość słuchaczy nigdy nie była ani w Arizonie, ani w Utah. To Monument Valley, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w historii kina. Choć filmowcy trafiali tu już wcześniej, prawdziwą sławę przyniósł temu miejscu reżyser John Ford. To właśnie tutaj nakręcił Diligence z 1939 roku, film uznawany za jeden z najważniejszych westernów w historii. To on sprawił, że miliony widzów na całym świecie właśnie tak zaczęły wyobrażać sobie Dziki Zachód.
3: Pasażerowie do Dry Fork, Apache Wells, Lee's Ferry i Lordsburgu. Co to za dżentelmen? To żaden dżentelmen. Owszem, to nałogowy hazardzista.
2: Monument Valley stało się dla Johna Forda krajobrazem, który zdefiniował jego filmowy obraz Dzikiego Zachodu. W kolejnych latach wracał tu raz za razem, a charakterystyczne czerwone skały stały się niemal bohaterami jego filmów. John Ford nakręcił tu później także m.in. Poszukiwaczy z Johnem Wayne'em. Z czasem Monument Valley zaczęło pojawiać się również w zupełnie innych produkcjach, od Powrotu do Przyszłości 3, przez Mission Impossible 2, aż po reklamy i teledyski. Niewiele miejsc na świecie zrobiło taką karierę w Hollywood. Ale jest coś, czego kino zwykle nie pokazuje. Monument Valley nie jest klasycznym parkiem narodowym. To teren należący do narodu Navajo, największego plemienia rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. To oni zarządzają tym miejscem i dbają o jego ochronę. Dziś większość turystów przyjeżdża tu dla jednego zdjęcia. Chodzi o prostą drogę prowadzącą w stronę monumentalnych skał. To właśnie ona pojawia się na pocztówkach, okładkach przewodników i w mediach społecznościowych. Przez lata nie miała nawet oficjalnej nazwy. Dziś wielu nazywają po prostu Forest Gump Point. To właśnie tutaj kończy się jedna z najbardziej znanych scen filmowej podróży przez Amerykę. Monument Valley odwiedza każdego roku kilkaset tysięcy osób. Jedni przyjeżdżają tu dla niezwykłych krajobrazów, inni dlatego, że chcą zobaczyć miejsce znane z kina albo mediów społecznościowych.
0: Monument Valley, monumentalna miejscówka, prawda? Lidia Krawczuk z kolejnym miejscem znanym z amerykańskich filmów powróci za tydzień o tej właśnie porze w RMF Classic. Tymczasem dalej idziemy z piosenką teraz Walk On By. Dionne Warwick już nam śpiewa.

Oscarowy francuski kompozytor Alexandre Desplat i jego temat z serialu Reżim z Kate Winslet. Ziemia obiecana to przed nami w naszym kinie. Będzie The Greatest Showman, król rozrywki. Tymczasem Lawendowe wzgórze i filmowa muzyka Nigela Hessa. Wakacyjne, niedzielne RMF Classic.

0: bardzo żwawy to dziadek, dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego i z tego baletu Marsz. To jest wakacyjne RMF Classic. Właśnie, wakacyjnie tworzymy filmową mapę Polski, może słyszeliście. Odwiedzamy miejsca, które grały rolę filmowych planów, zakątki, w których powstawały słynne kinowe hity i telewizyjne seriale. A wszystko oczywiście odkrywamy razem z wami. Cały czas zapraszamy was do pisania w sprawie, bo być może gdzieś w waszych stronach akurat kręcono kiedyś film albo serial. No i działy się tam wtedy rzeczy niezwykłe. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej na tyle przekonująco, żebyśmy właśnie do was się wybrali z naszą radiową ekipą, z naszym mobilnym studiem. Wasze zgłoszenia przyjmujemy cały czas na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski. Autorki i autorów najciekawszych zgłoszeń nagradzamy bardzo sympatycznie.
1: Niezwykłe miejsca i kultowe produkcje. W RMF Classic tworzymy filmową mapę Polski.
0: Pierwszy punkt na naszej mapie Toruń już zaznaczony, już tam byliśmy, a we środę najbliższą, w środę od 10:00 będziemy działać na rynku włókniarek łódzkich w Łodzi, rzecz jasna. Zobaczycie, jak powstaje radiowy program na żywo. Będą specjalni goście z opowieściami o filmowej Łodzi. Będą leżaczki, przyjemności, atrakcje, konkursy, nasza ekipa social mediowa. Widzimy się zatem 15 lipca, czyli we środę od godziny 10:00 na placu włókniarek łódzkich w Łodzi. Łodzianki, łodzianie, jesteśmy umówieni, prawda? A przedsmak tej naszej łódzkiej wspólnej przygody już teraz, Ziemia obiecana i z tego filmu temat Wojciecha Kilara.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
14: Daję wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Top Gun i w wakacyjnym RMF Classic filmowa muzyka Harolda Faltermeyera. W Warszawie, w Łazienkach Królewskich już 67. sezon koncertów chopinowskich. Inaugurację tegoroczną połączono z uroczystym otwarciem odnowionego pomnika Fryderyka Chopina. Secesyjna rzeźba Wacława Szymanowskiego, wyjątkowy przykład harmonii, sztuki i krajobrazu, zyskała pełny wyraz w jubileuszowym roku stulecia odsłonięcia tego monumentu. Pod odnowionym pomnikiem poety fortepianu dziś zagrają o 12:00 Karolina Nadolska, od 16:00 grać zacznie Aleksandra Świgut, za tydzień para następująca, Leonora Armelini i Mariola Cieniawa, w kolejnym tygodniu Marc Lafore i Joanna Marcinkowska. Niedzielne koncerty tego sezonu recitali chopinowskich w Łazienkach Królewskich rozpisano do 27 września.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic.
0: Pamiętam opowieść o pocztówce, obiecałem. Ta opowieść już niebawem o 11:30 w naszym niedzielnym, wakacyjnym programie. Teraz kadry z serialu Łowczynie, sezon drugi tej produkcji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11.
4: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: A, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18: Po reklamie.

0: wakacyjne RMF Classic, Mazurek opus 33, numer 2 Fryderyka Chopina. Swojska, sielska, muzyczna pocztówka.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic.
0: Bohaterką tego wakacyjnego cyklu jest pocztówka, zwany początkowo kartą korespondencyjną, XIX-wieczny europejski wynalazek. Te pierwsze, dawne pocztówki można podziwiać na krakowskiej wystawie Poczta w nauce, kulturze i sztuce, mówi ceniony kolekcjoner historycznych zabawek i pocztówek Marek Sosenko.
2: Naprawdę można się wiele nauczyć na tej wystawie, dlatego że można zobaczyć między innymi pierwszy znaczek świata na liście oryginalnie wysłany, pierwszy znaczek Polski, pierwszą pocztówkę świata, pierwszą pocztówkę Polski, najstarszą kopertę, tak zwaną klapkową i to jeszcze ilustrowaną i bardzo wiele innych rzeczy, ale między innymi jest też ostatnia pocztówka świata. Ktoś się zapyta, jak to obliczono i dlaczego akurat ostatnia, czy już nie będą produkować. Tak. Została wykonana dlatego, że niewiele brakowało, że Ziemia zderzyłaby się z kometą, no i wtedy byłaby wielka katastrofa kosmiczna i skończyłoby się wszystko. Na wszelki wypadek wydawcy postanowili wydać ostatnią pocztówkę świata.
0: I opisali wszystko jak należy.
2: Opisali
0: tam.
2: Die letzte Ansichtspostkarte in der Welt, czyli ostatnia karta pocztowa świata, ale jeszcze poza tym są rzeczy takie, które odpowiadały na pytania kobiet, dlaczego korespondencja jest dostępna dla wszystkich? Przecież to może ciocia, wujek, ksiądz, ktoś przeczytać i będzie skandal. Wobec tego pisano tajnopisy, pisano pod znaczkami, pisano najróżniejszymi szyframi. Była specjalna mowa znaczków, która polegała na tym, że w odpowiednim miejscu, w odpowiednim ułożeniu dawało się znaczek i wtedy przekazywało się najważniejsze wiadomości ukochanemu. No i są jeszcze listy i karty pocztowe wysyłane przez bardzo sławnych ludzi, także można tam spędzić co najmniej godzinę, dwie godziny. Ach, co jest wspaniałego. Wisława Szymborska przez całe życie starała się zebrać serię pocztówek Stanisława Eliasza Radzikowskiego zatytułowaną Sylwety. Były to sylwety Ireny Solskiej, to nie były anonimowe. Radzikowski się podkochiwał w Irenie Solskiej. Są to często takie półakty, czy wręcz akty. W każdym razie pocztówek ukazało się w komplecie 43 sztuki. Wisława Szymborska nigdy nie uzbierała pełnego kompletu. Ja te 43 mam, ale jeszcze mam coś więcej. Mam 44, ale tylko w formie projektu, czyli ta seria miała być z tego wynika kontynuowana.
0: Takie rzeczy, w tym pocztówkowe perełki, zobaczycie na wystawie Poczta w nauce, kulturze i sztuce w Archiwum Nauki PAN przy ulicy Świętego Jana 26 w Krakowie.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.
0: Do pocztowego fenomenu zwanego pocztówką wrócimy w kolejnej odsłonie tego cyklu za tydzień w niedzielę o 11.30. The Everly Brothers tymczasem zagrają, zaśpiewają.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

Kapitan Sowa na tropie. Podróż za jeden uśmiech. Takie wakacyjne kadry w naszym radiowym kinie. W najbliższych minutach będzie Billie Jean Michaela Jacksona. Na razie Jerzy Filip Telemann i jego barokowy koncert waltorniowy w tonacji D-dur. Słuchacie RMF Classic.

0: Halleluja, temat Leonarda Cohena i wiolonczelista Sheku Kane Mason. Wakacje, wakacje, kto nad polskim morzem się urlopuje, sen z powiek mu spędza. Ekonomia deptaka, tak to się nazywa. Im bliżej deptaków i tłumów, tym wyższe są ceny. Tak to działa podobno. W tym sezonie za gofra z owocami zapłacimy nad morzem nawet 36 zł, a rodzinny obiadek, taki dorszyk z frytkami dla rodzinki, może kosztować ponad 300 zł. Wyższe ceny są akceptowane przez klientów, jeśli idą one w parze z jakością. Ale jeśli cena szybuje, a jakość kuleje, wtedy pojawiają się osławione już paragony grozy. Czy na deptaku, czy poza, nie ma to większego znaczenia. To ja życzę wszystkim nadmorskim urlopowiczom, by was wakacyjna ekonomia deptaka w ziemię nie wbijała.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic.
0: Ciekawe tak a propos, ile wysłanie wakacyjnej pocztówki z nad polskiego morza dziś kosztuje. Tu wakacyjny program RMF Classic spod krakowskiego Kopca Kościuszki. Michael teraz w naszym radiowym kinie. Billie Jean Michaela Jacksona.

0: reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Kojak i filmowa muzyka Billiego Goldenberga w wakacyjnym RMF Classic. Kieszeniami urlopowiczów nad polskim morzem rządzi ekonomia deptaka, to już wspomnieliśmy, ale nie tylko żywiąc się na wakacjach nad morzem, możemy się spłukać. W wielu wakacyjnych zakątkach globu mamy przepisy, których nieznajomość też kosztuje i to słono. Czasem od poważnego mandatu dzieli nas tylko jeden papieros albo jedno ziarenko piasku. Na Sardynii na przykład mamy zakaz wywożenia z plaż muszelek, kamyków z piaskiem włącznie. Kontrolerzy sprawdzają nawet, czy plażowicze spłukują stopy przed opuszczeniem plaży. Na blisko 600 hiszpańskich plażach jest zakaz palenia. We Francji zapalenie papieroska na plaży kosztuje 135 euro.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Także warto się pilnować, żeby z dymkiem nie poszedł zaplanowany urlopowy budżet. O tym, gdzie jeszcze, nie tylko w kwestii palenia, warto wakacyjnie uważać. Wspomnę, w naszym kinie teraz opowieści z Narni Harry Gregson-Williams. Filmowa muzyka.

0: reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
17: Po reklamie.

0: Gajane, balet Arama Khachaturiana i z tego baletu taniec z szablami. Wakacyjne RMF Classic. O tej porze w niedzielę zaglądamy do miast, które mogą pochwalić się filmową historią i filmowymi lokacjami. Takim miastem jest na pewno Łódź. Tam największa wystawa o polskiej kinematografii. Są tu specjalne strefy poświęcone Kazimierzowi Pruszyńskiemu, pionierowi kinematografii, Polakom w Hollywood, Andrzejowi Wajdzie. Jedną z bohaterek wystawy Kino Polonia jest filmowa cenzura w czasach PRL-u.
1: RMF Classic w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Po wystawie Kino Polonia oprowadza nas Iwo Sulka z działu wystaw i zbiorów NCKF.
0: Sekcja cenzura. Jesteśmy wśród pułkowników. Pułkowniki przez O z kreską, nie od pułku, tylko od półki.
2: Tak, filmów odkładanych dosłownie na półki właśnie w takich, jakie za nami się znajdują, puszkach. Filmy, które cenzura PRL-owska od lat 40. właściwie od samego początku aż do w gruncie rzeczy stanu wojennego odkładała na półki, nie pozwalała na dystrybucję, nie pozwalała na wspominanie o tych filmach w jakichkolwiek materiałach prasowych. Tuż po wojnie właściwie pierwszy film nakręcony w Krakowie 2 plus 2 równa się 4 został odłożony na półki i z kolejnymi filmami powojennymi, które miały być tymi pierwszymi filmami, tak się działo. Historia oparta na losach Władysława Szpilmana, czyli Robinson Warszawski, scenarzystą między innymi był Czesław Miłosz. Scenariusz został całkowicie zmieniony i po kilku latach, dopiero w 1950 roku, ten film wszedł na ekrany jako Miasto nieujarzmione, kompletnie zmieniony scenariusz. Losy Szpilmana dopiero w Pianiście zostały opowiedziane w taki sposób, w jaki miały być wtedy już.
0: Cenzurowano teksty, cenzurowano potem już obraz filmowy.
2: Tak, oprócz filmów, które powstały i zostały odłożone, dużo więcej było scenariuszy, które po prostu nie zostały dopuszczone przez cenzorów do realizacji.
0: Cenzura była detaliczna, ale też była całościowa, prawda? Brutalne odsuwanie twórców i ich dzieł na półkę.
2: Tak jest, nawet wśród twórców z władzą współpracujących, jak Alexander Ford, którego film Ósmy Dzień Tygodnia na podstawie noweli Marka Chłaski przeleżał bodaj najdłużej na półkach, bo 25 lat. Powstał w 1958, ale ukazywał w oczach cenzorów zbyt mroczne, zbyt wątpliwe odcienie tuż po odwilżowej Polski, PRL-u. W okresie stanu wojennego, to był właśnie taki okres, w którym najwięcej filmów od lat, końcówki lat 70., ale właśnie w okresie stanu wojennego bardzo dużo filmów zostało zatrzymanych. Najsłynniejszy chyba przypadek to Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, które te 7 lat na półkach przeleżało, dopiero miało premierę w 1989 roku w Cannes, no a wcześniej nie zostało dopuszczone na ekrany, ale kopie przegrane na kasety VHS zostały udostępnione przez reżysera i ten film zdobył swoją sławę właśnie w takim nielegalnym obiegu.
0: Film z Januszem Gajosem, zresztą w obsadzie, z kąpielowym Januszem Gajosem, który tutaj przypomina się w tej strefie filmowymi kadrami. To jest scena z filmu Ucieczka z kina Wolność, scena o cenzurze.
3: Cenzura jest potrzebna. Cenzurowanie jest sztuką. Dobry cenzor powinien być artystą. Poza tym to jest gra.
2: Ten film, tak, no w taki trochę lżejszy sposób, autotematyczny, podchodzi właśnie do tej kwestii cenzorskiej, bez jakichś dramatycznych rozliczeń, no ale właśnie tam Gajos gra takiego cenzora rozerwanego pomiędzy tym, co jest dopuszczalne na ekranie, co może wyciąć, a co w filmie powinno zostać, no i takie właśnie moralne dylematy, pewnie dosyć obce tym rzeczywistym cenzorom, w tym filmie w Ucieczce z kina Wolność są ukazane w wielkiej kreacji Gajosa.
1: Kino Polonia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Z mikrofonem RMF Classic zwiedzamy największą wystawę o polskiej kinematografii.
0: Wszystkie relacje z naszego radiowego zwiedzania wystawy Kino Polonia w Łodzi znajdziecie na rmfclassic.pl. Tymczasem muzyka z dekalogu powstawał w schyłkowym okresie cenzury, a więc udało się Krzysztofowi Kieślowskiemu zachować wymowę i artystyczną integralność tych filmów. Dekalog, część 6 teraz w naszym kinie. Zbigniew Preissner, filmowa muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Mamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
4: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Kto zwalcza ból?
18: Voltaren!
17: Kto?
18: Voltaren!
19: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
2: How good is that?
1: Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.

0: za oknami jakby wiosna, a nie lato. Tymczasem jesienny smaczek z czterech pór roku Vivaldiego w wakacyjnym RMF Classic. Wakacje, jak mówimy, kosztują czasem więcej niż by się wydawało, zwłaszcza kiedy urlopowicz nie zwraca uwagi na lokalne przepisy, a z powodu ich łamania naprawdę można się spłukać. O drogim paleniu na plażach Francji wspomniałem. Palacze łatwo nie mają także na plażach włoskich, także w Turcji, także na wyspie Phuket w Tajlandii, w podweneckiej Eraklei. Na przykład za zbudowanie zamku na piasku grozi grzywna w wysokości 250 euro. Tyle samo płaci się za paradowanie w stroju kąpielowym po ulicach w Como, gdzie słynne jezioro.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: To jeszcze ciekawe, kto wybiera kierunek Japonia, musi uważać, tam na plażach nie można pokazywać tatuaży, no i amory na plaży. To jeszcze inny paragraf, poważny. Uprawianie miłości na plażach hiszpańskich może skończyć się mandatem w wysokości nawet 3000 euro. No a w Dubaju, a już samo całowanie się w miejscu publicznym grozi karą w wysokości 250 euro. Taki żywot urlopowicza uważać naprawdę trzeba. Żywot Briana teraz u nas w kinie RMF Classic, tak śpiewają i grają Monty Pythonowcy.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kto zwalcza ból?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: Po reklamie.
17: Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: tym, gdzie dzikie róże rosną, śpiewali nam Kylie Minogue i Nick Cave. Wakacyjne RMF Classic w Gdańsku. Dzisiaj jeszcze wydarzenia Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczny motyw przewodni Wędrówki w czasie nawiązuje do refleksji nad przemijaniem, zmianami w życiu społecznym, ale także w samym teatrze ulicznym. Na festiwal zjechało ponad 20 zespołów artystycznych z Polski i zagranicy. Pokazują różne formy teatru plenerowego, od kameralnych spektakli opartych na bliskim kontakcie z widzem, po widowiskowe realizacje z pogranicza teatru ruchu, nowego cyrku i performansu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. To dziś jeszcze w fotogenicznym Gdańsku.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Obiecałem, że do filmowego Londynu także zajrzymy. To za chwil parę, koło 13.30. Teraz z Londynem za pan brat panowie Daniel Pemberton i Brian May. To ich muzyka z filmu Władcy Wszechświata.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.

0: Kapłan Zadok i barokowa muzyka Jerzego Fryderyka Händla, Niemca w XVIII-wiecznym Londynie. Do tego miasta właśnie zgodnie z obietnicą zaglądamy. Nie przyjrzymy się filmowej lokalizacji, jaką bywał słynny londyński Somerset House.
1: Jest takie miasto, Londyn. Po filmowym Londynie oprowadza Bogdan Frymorgan.
2: Somerset House pojawił się w dwóch różnych filmach o agencie 007. W GoldenEye, kiedy to jego główny dziedziniec został ucharakteryzowany na plac w Sankt Petersburgu w Rosji, oraz W jutro nie umiera nigdy, gdzie udawał dziedziniec Ministerstwa Obrony w Londynie, na który Bond wjeżdża swoim Aston Martinem. Z kolei w filmie Guya Ritchiego o Sherlocku Holmesie ten neoklasycystyczny budynek zagrał ponure wiktoriańskie więzienie, a w produkcji X-Men jego wnętrza posłużyły jako scenografia ekskluzywnego szwajcarskiego banku. Nic dziwnego, że filmowcy tak chętnie tu wracają. Każdy może tutaj przyjść, zjeść lunch i schłodzić nogi w fontannie, mówią turyści, którzy szukają tu ustronnego miejsca, z dala od zgiełku centralnego Londynu. A gdy już nasycimy się filmowymi walorami tego obiektu, warto odwiedzić mieszczącą się wewnątrz Courtauld Gallery. To absolutna perełka na artystycznej mapie Londynu. Galeria, która posiada jedną z najważniejszych i najbardziej zachwycających kolekcji malarstwa impresjonistycznego na świecie. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
0: Kolejny fragment filmowego Londynu pod kierunkiem Bogdana eksplorować będziemy za tydzień o 13.30. To jest niedzielne wakacyjne RMF Classic. Głos Jasona Donovana już teraz na naszej antenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
4: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
5: Już jutro po 15.
6: Reklama.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Hej, zwrotu mocni!
9: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
10: Zwracacie nas bez paragonu.
9: Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
16: Dobry design i nowinki zza oceanu.
15: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
16: To nasz plan na życie z klasą.
15: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
17: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

Już wkrótce Czesław Niemen nam zaśpiewa. Będzie bachowski koncert na dwoje skrzypiec. To jest wakacyjne, niedzielne RMF Classic. Na razie Traviata i operowa perła z repertuaru Giuseppe Verdiego. Słynny toast z Traviaty Libiamo.

Koncert na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha, część pierwsza tego dzieła za nami. Znad polskich jezior jeszcze informacja, ostrzeżenie właściwie. Znad jezior, bo tam najczęściej występuje szalej jadowity, najbardziej toksyczna roślina w Polsce. Szalej jadowity, czyli cykuta, rośnie najchętniej na terenach podmokłych, a ostrzegać przed nią trzeba, bo łudząco podobna jest cykuta do ziół jadalnych, do dzikiej marchewki czy pietruszki na przykład. Więc ludzie zrywają, a potem jest kłopot i to poważny. Zatrucie cykutą zagraża życiu. Napar z cykuty uśmiercił niegdyś Sokratesa, greckiego filozofa, także żartów nie ma. O roślinach przyjaznych człowiekowi, o roślinach do podziwiania i do spożywania opowiadam w niedzielnym cyklu Zielnik RMF Classic. To jeszcze dziś o 16.30 kolejna odsłona. Na razie mówię do usłyszenia, Dariusz Stańczuk. Po 14.00 przywita się Natalia Grzeszczyk, a słuchamy już teraz Czesława Niemena.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Po reklamie.
13: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Drzewa, robaczki, zioła i ryby. Tak w

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Po reklamie.

0: La Campanella Franciszka Lista przy fortepianie Lang Lang, wcześniej Pietro Mascagni i Intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej. Grała Narodowa Orkiestra Filharmoniczna z Londynu, dyrygował Gian Andrea Gavazzeni. Za chwilę pół żartem, pół serio na naszej antenie, ale na razie bardzo serio.
1: Sadzimy drzewa, namawia Katarzyna Chnat.
2: W tym cyklu zaglądamy do książki, która może być ciekawą lekturą dla tych, którzy mają ogrody albo jakąś przestrzeń możliwą do zagospodarowania. Chodzi o najnowszą publikację Marka Styczyńskiego Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące dla wszystkich. Znajdziemy tam sporo informacji nie tylko o jabłoniach, gruszach czy czereśniach, ale też o roślinach i krzewach takich jak czarny bez, czeremcha, figa, pistacja czy jarzębina. Dziś kolejne małe drzewo, nieszpółka, opowiada Marek Styczyński.
3: To jest drzewo faktycznie małe, to znaczy w wolnej uprawie czasami są to drzewa większe, powiedzmy, no można porównać do jabłoni, ale tak naprawdę przez wiele, wiele lat to drzewo osiągnie 2 metry, 2,5, no to jest wszystko, rozgałęzia się, jest to takie, nie, się śmiejemy w naszym ogrodzie z nieszpółek, bo nie widzieliśmy, ja nie widziałem bardziej takich anarchii. Histycznych drzew. One w taki sposób rosną, że wszystkie poradniki o tym, jak trzeba ucinać krzyżujące się pędy, tam w ogóle są nieprzydatne i generalnie nieszpółki nie powinno się przycinać z mojej praktyki. Jak się przycina, to się ją psuje, ona traci stabilność. To jest drzewo, które należy puścić swobodnie i ona wtedy nie rośnie zbyt szybko. Największą nieszpółkę, jaką widziałem, to może miała pod 4 metry, ale to bardzo stara była. Generalnie w ogrodzie od 6, 7, 10 lat mam nieszpółki, które nie przekroczyły 3 metrów wysokości.
2: A jakie mają owoce?
3: Owoce przypominają bardzo duże owoce głogu, ale duże, takie, no niektóre mają 4-5 centymetrów średnicy, czyli to jest całkiem dobry owoc. W środku mają pestki, twarde pestki, czyli jak chcemy zrobić jakieś przetwory, to no trzeba po prostu tak jak z jabłkami postępować, wyjąć to gniazdo nasienne i pestki. No z tym jest troszkę roboty, ale ten aromat, który dają owoce po przekształceniu ich w jakiś dżem, no cokolwiek, to jest to samo, możemy robić co z każdym owocem takim jabłkowym. Wynagradza nam całą robotę i tak jak mówiłem, dla mnie, ponieważ mój ogród jest w strefie takiej 5,5 mrozoodporności, czyli można się tam spodziewać mrozu powyżej 20, minus 20 stopni. No i często są przymrozki, które nas teraz nękają w związku z wyraźną zmianą klimatu. Mamy dużo tych przymrozków i ten czas taki na rozwój roślin, kwitnienie, owocowanie jest bardzo krótki. Nieszpółka jest świetna, bo trzeba czekać, aż przyjdzie przymrozek. To jest jedyne drzewo, w którym się nie denerwuję, że nie zdążę zebrać owocu, no bo po prostu jak przyjdzie przymrozek, to już większość owoców się nie nadaje do przetwarzania, ale jarzębiny i właśnie nieszpółka i może kalina koralowa. To są te owoce, które powinny poczekać na przymrozek.
2: A po więcej informacji o nieszpółce i innych małych drzewach warto sięgnąć do książki Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące Marka Styczyńskiego.
1: Sadzimy drzewa, namawia Katarzyna Chnat.

0: Poopy Doop.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

Sny o pociągach w RMF Classic, wcześniej Piraci z Karaibów na naszej antenie. Za chwilę natomiast przejmą ją Avengersi, później posłuchamy muzyki ze ścieżki dźwiękowej filmu Światło, którego nie widać, ale najpierw R.E.M. na antenie RMF Classic.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Szekspir w parku to blisko 500 000 widzów, 6 zrealizowanych produkcji, 10 lat obecności na teatralnej mapie stolicy i niezliczone letnie wieczory spędzone pod gołym niebem. Szekspir w parku wraca do Wilanowa, do Warszawy z jubileuszową edycją, prezentując dwie komedie mistrza ze Stratfordu, komedię Omyłek i Wieczór Trzech Króli. Szekspir w parku od początku czerpie z tradycji teatru elżbietańskiego, to znaczy otwartego, dostępnego i bliskiego publiczności, tak jak za czasów samego Szekspira. Spektakle grane są pod gołym niebem, a granica pomiędzy sceną a widownią staje się mniej wyraźna. Szczegóły dotyczące tego projektu znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy na naszej antenie, natomiast za chwilę drugi taniec słowiański, opus 46 Antonina Dworzaka, zagra Europejska Orkiestra Kameralna, dyrygować będzie Nicolas Arnoncourt. Najpierw jeden z hiszpańskich romansów, Miloš Karadaglić, Angielska Orkiestra Kameralna i Paul Watkins.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
0: Po reklamie. Przez cały dzień RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Kolejna okazja na połączenie natury i teatru nadarzy się między 15 a 19 lipca w Warszawie. Teatr Klasyki Polskiej oraz Muzeum Łazienki Królewskie zapraszają wtedy na festiwal Fredro w Łazienkach. Wydarzenie poświęcone twórczości jednego z najwybitniejszych polskich komediopisarzy. Data inauguracji festiwalu nie jest przypadkowa. 15 lipca przypada dokładnie 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Przez 5 dni Łazienki Królewskie mają zmienić się w przestrzeń spotkania teatru, historii i edukacji. W programie znajdują się fredrowskie spektakle Teatru Klasyki Polskiej, rozmowy z twórcami i badaczami, projekcje spektakli Fredry z archiwum Teatru Telewizji, wydarzenia dla dzieci i rodzin, także gry terenowe w przestrzeni ogrodu. Festiwal otworzy 15 lipca spektakl Zemsta, prezentowany w amfiteatrze. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy, a na naszej antenie już John Powell i muzyka z drugiej części animacji Jak wytresować smoka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
5: Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Po reklamie.

0: Dmitr Szostakowicz i pierwszy walc z drugiej suity na orkiestrę jazzową grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy, dyrygował Teodor Kuchar, wcześniej Scott Joplin, Maple Leaf Rag i Philip Dyson przy fortepianie, a przy mikrofonie już w RMF Classic Ula Urzędowska.
1: Ale robale pod lupą RMF Classic.
2: Oto nasza gwiazda, rochatyniec, nosorożec. Możecie też na niego wołać rochatyniec, garbarz. Prawdziwy siłacz z rzędu chrząszczy, jedyny przedstawiciel rodziny herkulesowatych w Polsce. Potrafi podnieść ciężar prawie 350 razy większy od masy swojego ciała. Nasz polski Herkules, niestety z piętą, czy też grzbietem Achillesa. Przewrócony na grzbiet, zwłaszcza na gładkim podłożu, staje się zupełnie bezbronny. Sam nie potrafi stanąć na nogi. Rochatyniec nosorożec w Polsce pospolity występuje na terenie całego kraju, lubi trociny, kompost, butwiejące rośliny. W Japonii ma status bohatera, a to przez ten róg, czyli duży wyrostek, zakrzywiony na głowie, przypominający właśnie nieco róg nosorożca. Bardzo przydatny w walce o terytorium czy samice. Kuzyn z Japonii to rochatyniec dwurożny, czyli ma dwa rogi. Nazywany jest przez to chrząszczem w hełmie albo chrząszczem samurajem. Owady te są narodowymi pupilami w Japonii i gwiazdami popkultury. W telewizji je zobaczycie, w grach, na przykład Pokémon, a samce często są hodowane i trenowane do walk, które przypominają nieco sumo chrząszczy. W sklepach można dla nich kupić specjalne żelki z minerałami. Tymczasem nasz polski rochatyniec nosorożec żyje skromnie i spokojnie, na przykład w waszym przydomowym kompoście i zupełnie nie wchodzi nam w drogę, bo wychodzi w nocy. Sława jego nie jest tak ogromna jak ta u kuzyna z Japonii, ale za to może się pochwalić tym, że mówią o nim w RMF Classic.
1: Ale robale!

0: reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
1: Już w środę, 15 lipca, kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Tym razem odwiedzimy Łódź, miasto znane z kadrów filmów takich jak Wabank, zresztą muzyka z tego filmu za chwilę zabrzmi na naszej antenie, Ucieczka z kina Wolność, Ida, Ziemia obiecana, Przypadek, Daleko od szosy, Kariera Nikodema Dyzmy czy Krzyżacy. Zapraszamy wszystkich chętnych 15 lipca w najbliższą środę od godziny 10 na rynek Włókniarek Łódzkich. To tam właśnie, w tych okolicach kręcono kultową Ziemię obiecaną. Tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, będą wakacyjne konkursy, będą oczywiście wyjątkowi goście. Program poprowadzi Dariusz Stańczuk, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco. W naszych mediach społecznościowych będzie można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zapraszamy również do zgłaszania kolejnych miejsc, które waszym zdaniem powinniśmy w ramach filmowej mapy Polski w te wakacje odwiedzić. Szczegóły, formularz, za pomocą którego można zgłaszać propozycje, znajdziecie na rmfclassic.pl.
0: Malownicze scenarie, w których powstało wielkie kino. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
3: Dobry design i nowinki zza oceanu.
2: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
3: To nasz plan na życie z klasą.
2: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
4: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie. Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Komisja selekcyjna Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival ogłosiła listę 58 filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego 9. edycji imprezy, która odbędzie się w Krakowie między 10 a 16 sierpnia. W plenerowych kinach pod Wawelem będzie można oglądać filmy poruszające takie tematy jak zanieczyszczenie powietrza, migracje klimatyczne, czy wpływ ukrytych kosztów technologii na zdrowie ludzkie, prawa człowieka i klimat. Pełną listę tytułów zakwalifikowanych znajdziecie na rmfclassic.pl. Tam też więcej informacji o festiwalu, a na naszej antenie Klaus Doldinger i niekończąca się opowieść.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta. No to jedziemy.
3: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
4: Już jutro po 15:00.
5: Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
11: How good is that?
10: Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Hej, zwrotomocni!
16: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
17: Nie trzeba nas myć!
18: Ale etykieta musi być!
16: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
21: Zdrowit.
22: Po reklamie.
23: Na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Filip Farbach i Cirkus Polka Schnell op. 110 grali filharmonicy wiedeńscy, dyrygował Janik Nezesega, a wcześniej marsz turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta, przy fortepianie zasiadał Christian Zacharias. Antenę RMF Classic teraz przejmuje Dariusz Stańczuk.
1: Wakacyjny zielnik RMF Classic.
2: W ciemnych smreczynach ją dostrzegł i odmalował w swoim wierszu Jan Kasprowicz. Opiewał jej urodę także Konstanty Ildefons Gałczyński. Jej zapach wśród dróg będzie cię wiódł jak czarodziejski flet, pisał poeta. Dzika róża, kolejną bohaterką naszego zielnika, mówi mistrz sztuki ogrodowej Jakub Gardner-Myśliwiec.
3: Najpopularniejsza w Polsce dzika róża, nazywają ją nawet psią różą, Rosa canina. To jest roślina, która w mitologii związana była z Afrodytą, a generalnie taka naturalna multiwitamina, szczególnie bogata w witaminę C, nawet podczas wojny ludzie ratowali się przed niedoborem. No, jest to roślinka, którą można pomylić z innymi różami, które u nas rosną dziko, natomiast raczej nie będzie wielkiego problemu. No, róża dzika jest najpopularniejsza, osiąga tak 1,5-3 metry wysokości, ma takie pojedyncze, bladoróżowe kwiatuszki i później oczywiście czerwone owoce, które świetnie nadają się na jakieś herbatki albo konfitury, ale bardzo ważne, koniecznie trzeba te owocki przed ususzeniem czy jakimś użyciem obrać ze środka, ponieważ mają tam takie twarde, kamienne nasionka i takie białe włoski. I jeżeli się tego nie zabierze, to później mogą być skutki uboczne. W tradycji łemkowsko-ukraińskiej dziką różę nazywa się sferbohuzą, czyli świerzbi dupą. Od tego, co się dzieje, kiedy się tych włosków nie usunie. Tłumaczenie słowa. No oczywiście w ogrodzie piękna, kwitnąca, możemy też zbierać płatki, później robić konfiturę do pączków i też roślina bardzo niewybredna, możemy na przykład posadzić na jakichś skarpach, które chcą się usunąć, których nie chcemy kosić, są może zbyt ostre, to ona sobie takie tereny zasiedli i też będzie cieszyć zwierzęta, ptaki, owady.
2: Homo sapiensy też.
3: I homo sapiensy, tak, ci, którzy się odważą, żeby tam wejść i pozbierać te benefity, kwiatki czy owocki.
2: Naturalna multiwitamina w konfiturach do spożywania, a do podziwiania na przykład wśród bałtyckich wydm. Przy wejściach na plażę dzika róża potrafi czasem zauroczyć człowieka. Spożywajcie i podziwiajcie dziką różę. Kolejną kartę naszego zielnika odkryjemy za tydzień o 16:30.
1: Zielnik RMF Classic prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
5: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
2: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
6: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

Fritz Kreisler i Cierpienia miłosne w wykonaniu Krzysztofa Jakowicza i Waldemara Malickiego. Za chwilę w RMF Classic, bo najpierw Luigi Boccherini i menuet z kwintetu smyczkowego E-dur. Gra Toruńska Orkiestra Kameralna, dyryguje Jerzy Salwarowski.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Wczoraj wieczorem w ramach 26. Ogrodów Muzycznych na dziedzińcu Zamku Królewskiego we Warszawie odbył się wieczór z muzyką jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, doskonale znanego wam z anteny RMF Classic, mówi Krzesimir Dębski.
2: No tak, starałem się przypomnieć sceny z filmów, niekiedy komediowych bardzo, i gdzie muzyczka była, myślę, bardzo ważnym elementem do właśnie tej humorystycznej atmosfery. Kiedyś pisałem dużo filmów komediowych, bo pisałem też dla dzieci, takich seriale były też takie dziecięce, jak Magician na przykład, polsko-niemiecko-kanadyjskie filmy. No i one mnie nauczyły troszkę humoru właśnie muzycznego. Bo wie pani, w ogóle w życiu bardzo łatwo jest poważnie mówić, ale opowiedzieć dowcip, żeby się wszyscy śmiali, to jest bardzo ciężko. I tak samo jest z filmami, z muzyką, że trzeba więcej się starać, żebyśmy byli weseli, żeby było przyjemnie.
3: Podoba mi się wykonanie tej piosenki Czas nas uczy pogody. Też nie znałam pana Dębskiego od strony tej, że potrafi tak fajnie prowadzić konferansjerki. Tego nie słyszałam nigdy.
4: Ja się zgadzam z siostrą, co powiedziała.
5: No ja jestem pod wrażeniem ogromnym pana Krzesimira Dębskiego i jego pasji jednak do improwizacji, do dołożenia swojego jakiegoś takiego osobistego dotyku do każdej rzeczy.
6: Tak, też myślę, że kunszt muzyczny zasługuje na bardzo duże docenienie.
7: Też mi się podobało, zwłaszcza te pierwsze z Ogniem i Mieczem, to byłam pod wrażeniem.
5: Dla mnie w ogóle muzyka symfoniczna jest muzyką, którą ma moc, i każdy utwór, którego słucham w takim wykonaniu i w innym, no to jest zupełnie inna baśń, poezja muzyki, jeśli tak to mogę powiedzieć. Także na mnie absolutnie muzyka filmowa, która jest jakimś uzupełnieniem tego, co widzimy, jest bardzo istotna.
8: Przyjemnie bardzo się słucha. Ja bardzo lubię muzykę filmową i Krzesimir Dębski jest jednym z moich ulubionych kompozytorów. Myślę, że śmiało mógłby występować na scenach światowych ze swoją muzyką.
9: Tak, zgadzam się, że to było. Poza tym soliści fantastyczni, poza tym sama formuła takiego festiwalu, że można sobie wieczorem przyjść i posłuchać i przeżyć coś, jest cudowna, bardzo mi odpowiada.
8: Ja już widziałam Krzesimira Dębskiego kilka razy, podoba mi się też jego poczucie humoru.
9: Tak, tak, tak, nie jest to sztywne, ale naturalne i takie, widać, że autentyczne, że panuje na scenie.
8: Artysta, tak.
10: Miła atmosfera, fajnie jest to prowadzone, na luzie, z wielkim dystansem do siebie.
11: O to, która zapowiedź zapadła w pamięć jak na razie?
12: Ja myślę, że wszystkie są wyjątkowe i tak naprawdę każda nas zaskakuje.
10: Chyba Ogniem i Mieczem.
11: Ja się zastanawiam, czy panu chodzi o Ogniem i Mieczem, czy o starą baśń i o prototyp Snickersa?
10: Nie, stara baśń.
12: A, prototyp Snickersa, to też było piękne.
10: Też, to było tak. Kompozytor ma dużą fantazję.
12: Ale ostatnie nawiązanie do Kasi Figury też było bardzo trafne. Także wszystko nam się podoba.
6: Muzyka na żywo ma swój osobisty urok po prostu. Jest to taka jedyna okazja, żeby po prostu gdzieś tam przeżyć tą muzykę w taki prawdziwy sposób.
5: Bardzo się cieszę, że mogłam mistrza zobaczyć na żywo, także mam nadzieję, że tutaj młode żuczki też to doceniają, a przede wszystkim też mamy szansę być razem.
1: O, i może to jest najważniejszy argument przemawiający za korzystaniem z kulturalnych propozycji, które przedstawiamy na naszej antenie. Ogniem i muzyką. Koncert z muzyką filmową i serialową Krzesimira Dębskiego wczoraj odbył się w ramach Ogrodów Muzycznych w Warszawie. Do samego festiwalu wrócimy jeszcze za kilkanaście minut na naszej antenie. A o co chodziło z prototypem Snickersa, to już musicie sami wybrać się na kolejny koncert z muzyką Krzesimira Dębskiego i usłyszeć tę opowieść na własne uszy. Kiedy, gdzie takie koncerty będą się odbywały, my na pewno wam o tym w RMF Classic opowiemy. Alicia Keys przejmuje antenę.

0: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
0: Po reklamie.
12: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Festiwal Ogrody Muzyczne imienia Ryszarda Kubiaka to jedno z najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych Warszawy. Od 2001 roku odbywa się ten festiwal na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Tworzy

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. I głębi. Na scenie spotykają się trzy bliskie sobie kobiety i trzy wyjątkowe osobowości twórcze. Aleksandra Bilińska stworzyła muzykę, Anna Kierkosz napisała teksty, a Agnieszka Wilczyńska, obdarzona wspaniałym, zmysłowym głosem, silnym i przejmująco prawdziwym, prowadzi słuchaczy przez świat symboli, rytmu, kobiecej wrażliwości i wewnętrznej przemiany. Wraz z Agnieszką Wilczyńską na scenie pojawi się gościnnie Urszula Dudziak. Spotkanie dwóch wspaniałych osobowości zapowiada niepowtarzalne doznania. 14 lipca Warszawa, dziedziniec Zamku Królewskiego w ramach 26 ogrodów muzycznych Laloba Wilcza Pełnia. Szczegóły na stronie ogrodymuzyczne.pl, a na naszej antenie Hans Zimmer.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary! Wundary!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
13: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Saverio Mercadante i Rondo Russo z koncertu fletowego E-moll. Na flecie grał Jean-Pierre Rampal, towarzyszyli i soliści Veneti. W cyklu Błyskałuska, który za chwilę na naszej antenie, zaglądamy do głębin polskich wód. Adam Wiśniewski odkrywa przed nami tajemnice stworów wodnych, jakimi bywają ryby, po które wędkarz młodego pokolenia sięga podczas swoich wypraw nad wodę. Dziś powie o karpiu, a ta ryba może nawet wyrwać wędkarzowi wędkę. Karp Adama Wiśniewskiego zwyczajny nie jest. Opowieści wysłuchała Magda Juszczyk.
1: Błyskałuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
2: W polskich wodach czają się potwory. Opowiem wam o spotkaniach z nimi. Zapraszam, Adam Wiśniewski.
3: Karp ma jakiś jeden określony kolor?
2: Też zależy od egzemplarza. Są ryby jaśniejsze, ciemniejsze. Są odmiany, które mają łuski na całym ciele. Są odmiany, że nie mają wcale łusek. A na takich łowiskach komercyjnych, czyli na wodach, gdzie po prostu ktoś ma zbiornik wodny z rybami i płaci się za wstęp i się łowi ryby, no to czasem nawet się zdarzają odmiany koi, czyli te takie karpie japońskie, ozdobne, pomarańczowy na przykład, albo biały w ciapki. No to też jest jakby ciekawy, kolekcjonerski egzemplarz do złowienia.
3: Trochę jakby się znalazło kwiat paproci, prawda?
2: No tak, tak, tak. Chociaż w dzikich wodach no to się rzadziej zdarza. Karp kojarzy się z takim karpiem wigilijnym, takim 2-3 kilo, a w moich jeziorach dzięki obserwacji mojego przyjaciela znaleźliśmy miejsce, gdzie bytują takie sztuki, które mogłyby być naszymi rówieśnikami. I to są wielkie, stare ryby, które żyją w tym jeziorze od bardzo dawna. Udało nam się je złowić. Mój przyjaciel mówi, że jestem dziecko słońca, że zawsze przyciągam te największe ryby i zawsze mam jakiegoś nadprzyrodzonego farta do ich łowienia. Wyjazd na karpie to mój ulubiony miesiąc, to jest maj. Płyniemy sobie z przyjacielem na jakąś wysepkę na jeziorze albo w jakieś trudno dostępne miejsce, no z dala od ludzi po prostu. Zarzucamy wędki z bardzo dużą przynętą, żeby żadna mała rybka nam tam nie wzięła, tylko ten duży karp. I czasem się czeka jeden dzień, dwa dni, trzy. Dla tak dużej ryby też bardzo jest dużo przygotowań takich, żeby właśnie ona została złowiona w sposób bezpieczny dla niej. Mamy nawet taką kołyskę, jak dla dziecka, żeby po prostu nie kłaść tej ryby gdzieś na ziemi, żeby ona nie skakała, nie obijała się, nie trzepotała, tylko jest taki stelaż z takim materiałem. My ją tam wkładamy, polewamy wodą, ona ma tam bardzo komfortowo, może się tam trzepotać i nie zrobi sobie krzywdy, nie poobija się. Jeżeli ryba ma jakieś rany na ciele, to mamy nawet taki specjalny odkażacz dla ryb, żeby tam trochę odkazić te rany po pijawkach czy po jakimś mechanicznym zranieniu. Dla mnie ryba zupełnie innej kategorii. To jest właśnie pomnik przyrody, tak duży karp.
1: Błyskałuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
0: Karpia giganta zobaczycie w naszych mediach społecznościowych na fotografiach Adama Wiśniewskiego, a za tydzień inna ryba pojawi się w tym wakacyjnym cyklu Błyskałuska. Teraz antenę RMF Classic przejmuje Teron Edgerton.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

Jeremiah Clark i Marsz Księcia Danii. Za kilka minut w RMF Classic, ale najpierw Mazurek, opus 7 numer 1 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiada Nikita Magalow.

Jeremiah Clark i Marsz Księcia Danii. Na trąbce zagrał Wynton Marsalis, towarzyszyła angielska orkiestra kameralna, a poprowadził wszystkich Anthony Newman. Bruce Springsteen przejmuje naszą antenę, później Bartosz Hajdecki i Czas Honoru w RMF Classic i tak wybije godzina 18. Tym samym kończymy dzisiejsze wakacyjne popołudniowe spotkanie w RMF Classic, za które bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: reclamă. Bov Media Expert Tanima.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
9: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Swojego żargonia. Był wybierany spośród młodych mężczyzn charakteryzujących się wysokim wzrostem i niską potliwością. Żargoń, jak sama nazwa wskazuje, w okresie letnim zajmował się minimalizowaniem skutków upału. Gonił żar. Chodził po mieście z glinianym dzbanem pełnym wody i w szczególnie gorące dni skrapiał nią przechodniów. Zarówno wynagrodzenie żargonia, jak i koszty sprzętu oraz potrzebnej do schładzania wody pokrywane były z miejskiej kasy. Inaczej jednak funkcjonowało to w miastach królewskich, inaczej w kościelnych, jeszcze inaczej w prywatnych. Najmniej dofinansowani byli żargonie w miastach prywatnych. Średniowieczna szlachta i magnateria niechętnie wydawały pieniądze na usługi żargońskie, stąd prace te wykonywali często przypadkowi i nieprzygotowani odpowiednio ludzie. Znany jest przypadek żargonia z Szydłowca, na którego skarżono się właścicielom miasta, że skrapia amatorsko, bo z zawodu jest bartnikiem. Początków żargoństwa w Europie należy się doszukiwać we Francji, dokładniej w Burgundii. Zresztą spolonizowana nazwa tego zawodu pochodzi właśnie z języka francuskiego. Powstała z połączenia słowa żar, czyli dzban gliniany, i końcówki nazwy Burgoni. Jednym z pierwszych żargoni zarejestrowanych w dokumentach Rady Miasta, Dijon, był niejaki Jacques Fréret. Jego postać i dźwięki uderzania w gliniany dzban podczas żargonienia zostały uwiecznione w dziecięcej piosence, zaczynającej się od słów Fréré Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne le matine, ding-dang-dong. Z większości miast Europy żargonie zniknęli w czasach rewolucji przemysłowej. Głównie z powodu skonstruowania w Anglii w roku 1774 maszyny parowej, która miała chłodzić. Wprawdzie nie chłodziła, ale skoro skonstruowano, to etaty żargoni w strukturach miast zlikwidowano, a na ich miejsce zatrudniono wicemerów, wiceburmistrzów i wiceprezydentów. Dzisiaj ruch żargoński odradza się, z tym, że żargoń nie musi być już wysoki i mało się pocić. Wystarczy, że potrafi na betonowym rynku miasta podłączyć kurtynę wodną. Polskie tradycje żargońskie najbardziej rozwinęły się w okolicach dzisiejszego powiatu żywieckiego. W latach 20. i 30. XX wieku to stamtąd pochodził co drugi polski żargoń i dlatego jedna z tamtejszych wsi nosi nazwę Zwardoń.
2: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
20: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
21: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
22: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
21: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
22: Uff, jest dla mnie ratunek.
21: Tak.
22: Feminost, utrzymaj kontrolę.
23: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
1: Myślę, że nie trudno wyobrazić sobie jego poranki. Otwierał okiennicę i widział budzącą się Katanię. Słyszał dźwięk dzwonów pobliskiego kościoła świętego Franciszka, stukot końskich kopyt na kamiennym bruku i gwar targu. W oddali ponad dachami miasta majestatycznie wznosiła się Etna, nieustannie obecna w pejzażu Sycylii i do dziś pieszczotliwie nazywana mammą. To właśnie z tego domu jako 18-letni młodzieniec wyruszył do Neapolu, by rozpocząć drogę, która zaprowadziła go na największe sceny Europy. Są domy, które wyglądają jak muzea i są takie, które mimo upływu dwóch stuleci wciąż sprawiają wrażenie, jakby ich gospodarz wyszedł tylko na chwilę. I taki właśnie jest dom Vincenza Belliniego w Katanii. Znajduje się na pierwszym piętrze XVIII-wiecznego pałacu Gravina, tuż przy placu świętego Franciszka. Za ciężkimi drzwiami czeka kilka niewielkich pokoi. Nie ma tu przepychu, jest za to atmosfera sycylijskiego domu z początku XIX wieku. Cicha, kameralna i pełna światła wpadającego przez balkonowe okna. To właśnie tutaj, w niewielkiej alkowie, w nocy z 2 na 3 listopada 1801 roku przyszedł na świat Vincenzo Bellini. Dziś niemal całe to pomieszczenie zajmuje fortepian z epoki. Jego klawisze są zamknięte, jakby właściciel miał za chwilę wrócić i dopisać jeszcze kilka taktów do normy albo lunatyczki. W kolejnych pokojach można zobaczyć rękopisy zapisane jego charakterystycznym pismem, nuty z odręcznymi poprawkami, rodzinne portrety, zegarki, kałamarze, srebrne przedmioty codziennego użytku, haftowane chusteczki czy listy, a także maskę pośmiertną kompozytora, jeden z najbardziej poruszających eksponatów w całym domu muzeum. Są nawet hafty wykonane przez Maddalenę Fumaroli, kobietę, z którą Belliniego łączyło głębokie uczucie. Jeśli tego lata wybieracie się do Katanii, warto zarezerwować na to miejsce przynajmniej godzinę. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, dzięki czemu łatwiej zrozumieć historię zgromadzonych w nim pamiątek. A stamtąd możecie w kilka minut spacerkiem dotrzeć do Teatro Massimo Bellini, opery noszącej jego imię, albo odpocząć w cieniu palmy i fikusów Villa Bellini, najstarszym miejskim parku, z którego rozciąga się piękny widok na miasto i Etnę. To jest wyjątkowe miejsce, które pozwala zrozumieć, jak kształtowała się wrażliwość i rozwijał muzyczny geniusz kompozytora. Dom Belliniego, który możecie zwiedzać, przypomina, że wielkie opery rodzą się czasem w ciszy niewielkiego pokoju przy fortepianie i szeroko otwartym oknie z widokiem na czynną przez kolejne wieki Etnę.
0: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: My do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
4: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
5: Reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
16: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
17: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
16: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Po reklamie.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
4: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
4: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Po reklamie.
17: Dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Komfortowo i bezpiecznie.
3: Jak już się ruszać wakacyjnie, czyli niespiesznie i leniwie, to w klapkach. Bez nich urlop trudno sobie wyobrazić. Jeśli nie jest to jakiś górski szlak, choć i śmiałkowie w klapkach tam się zdarzają, klapki warto stopom podarować, bo przecież nie wszędzie boso chodzić się da. A podeszwy naszych stóp to absolutna podstawa jakichkolwiek wakacyjnych planów. Klapki to często japonki z paskiem między palcami. Wywodzą się od tradycyjnych japońskich sandałów Zori, które po II wojnie światowej się po świecie rozeszły. Mogą być też klapki na rzep, mogą być basenowe, gumowe klapki, niemiecki wynalazek z lat 70. Nowoczesne klapki z ekologicznych, oddychających materiałów oferują ortopedyczną niemal ergonomię i minimalistyczny, miejski, elegancki sznyt. Mają wyprofilowaną wkładkę wspierającą naturalny łuk stopy, często żelowe czy korkowe, zapobiegające płaskostopiu podeszwy. A stosowane w klapkach nowoczesne pianki amortyzują wstrząsy i oszczędzają kręgosłup klapkowicza. Dobierając klapki, pamiętajcie o kolorach. Tego lata w modzie są odcienie ciemnej czekolady, mokki i karmelu. Jeśli po wakacyjną przygodę w takich klapkach ruszycie, klapą wasz urlop na pewno nie będzie.
4: Bez tego ani rusz. Najbardziej przydatne latem rzeczy prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Hej, zwrotomocni!
6: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
7: Zwracacie nas bez paragonu.
6: Puste i niezgniecione.
8: Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
11: Dobry design i nowinki zza oceanu.
10: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
11: To nasz plan na życie z klasą.
10: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
12: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
20: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
21: Po reklamie.
22: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.
1: Ocalą nas małe drzewa Marka Styczyńskiego to nie tylko poradnik ogrodniczy, ale przede wszystkim głos w dyskusji o kryzysie klimatycznym i ochronie bioróżnorodności. Marek Styczyński pokazuje, że nawet niewielkie zadrzewienia pomagają zatrzymać wodę, łagodzą skutki upałów i wspierają lokalne ekosystemy. Dlaczego autor skupił się właśnie na małych drzewach i krzewach i które szczególnie poleca? Posłuchajmy.
2: Małe drzewa z różnych powodów są istotne. Pierwszy, bo są małe, czyli nie musimy dźwigać wielkich drzew, nie musimy mieć wielkich powierzchni do sadzenia, nie musimy przewidywać, co będzie, jak to drzewo stanie się dorosłe i będzie miało 30 metrów. Więc te małe drzewa, głównie owocowe, są bardzo dostępne. Są takimi drzewami, które możemy bardzo szybko posadzić wokół siebie, praktycznie wszędzie, bo od parapetu po dość duży ogród.
1: To chcę zapytać o jabłonie, bo to też jest takie drzewo chyba ważne dla naszej polskiej kultury, ale z twojej książki dowiedziałam się, że ono rośnie, no właśnie, prawie na całym świecie, może oprócz Afryki, ale tutaj Europa, Zakaukazie, Azja Środkowa, Azja Wschodnia, Ameryka Północna.
2: No są dzikie jabłonie na świecie i one są faktycznie, tak jak zauważyłaś, w Eurazji i w Ameryce Północnej. Jeszcze może kojarzymy, że jest jakaś dzika jabłoń w lesie się spotyka i to jest leśna dzika jabłoń, bardzo rzadka na naszych terenach, ale bardzo ważna. Coś słyszeliśmy, powiedzmy, że na Zakaukaziu są jakieś jabłonie, że może gdzieś w środkowej Azji i w Chinach, ale bardzo niewielu ludzi wie, że jest kilka jabłoni w Ameryce Północnej i to rodzimych. To wszystko przykryła jabłoń, która jest mieszańcowa, przywieziona była z Europy i to jest wszystko troszkę takie złożone, natomiast warto dokopać się tych starych odmian, ponieważ żyjemy w czasach dużych zmian, ubożenia środowiska, zmian klimatu i tak dalej, to wszystko wiemy, ale co możemy zrobić? No możemy się oprzeć na roślinach, które są trwałe i które przetrwały tysiące lat, a te dzikie jabłonie są z nami od czasów raju, prawda? Bo one są zadomowione w kulturze. Mówi się, że w innych kulturach nam bliskich to nie było jabłko, tylko to był granat. Niektórzy mówią, że jeszcze coś innego. To wszystko były małe drzewa. Dawały owoce i moja teza jest taka, że kiedyś żyliśmy od Morza Kaspijskiego aż po Morze Litwę w lasach owocowych. Część tych lasów została w ogóle. Można je oglądać. Przy Morzu Kaspijskim jest naprawdę dużo starych lasów owocowych. Generalnie ja się tłumaczę z tego, dlaczego małe drzewa i dlaczego na przykład jabłoń jest tak ciągle cenna. To jest niezwykły w ogóle gatunek. Nie chcę wymieniać w wielu legendach, w wielu mitach te jabłonie występują, bo to naprawdę jest niezwykłe zupełnie.
0: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
0: Bory, lasy, góry. Wakacje na łonie natury.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
0: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
0: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
0: W takim razie kieruj mnie na zysk.
2: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
17: RMF Classic. Spokojna przystań dla żeglarzy.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Po reklamie.
5: RMF Classic. Twój muzyczny port.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj niedziela, 12 lipca. Słońce wzeszło o 4:44, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:47. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 20 minut. Księżyc niemal całkowicie znika ze sceny, co w połączeniu z bogactwem letnich gwiazdozbiorów gwarantuje świetne warunki do obserwacji wizualnych. Skoro mamy prawie bezksiężycowe noce, to warto poszukać na niebie trójkąta letniego. Jest to charakterystyczny układ gwiazd, asteryzm, który tworzą trzy niezwykle jasne gwiazdy z trzech różnych konstelacji. Vega z gwiazdozbioru Lutni, Altair z gwiazdozbioru Orła oraz Deneb z gwiazdozbioru Łabędzia. Układ ten jest doskonale widoczny na nocnym niebie przez całe wakacje aż do wczesnej jesieni i stanowi kluczowy punkt orientacyjny dla miłośników astronomii. Unia Astronomiczna na początku XX wieku postanowiła podzielić niebo na kawałki, aby łatwiej prowadzić badania konkretnych rejonów nieba. Otrzymaliśmy 88 fragmentów nieba zwanych gwiazdozbiorami i w zależności od pory roku są one widoczne nad naszymi głowami. Warto w te letnie noce popatrzeć na rozgwieżdżone niebo i odszukać pośród nich najbardziej znany asteryzm po trójkącie letnim, czyli Wielki Wóz, który jest częścią gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Jako jeden z gwiazdozbiorów okołobiegunowych nigdy nie zachodzi i przez cały rok może być podziwiany nad naszymi głowami, o ile warunki pogodowe na to pozwalają. Nie zapominajmy o Saturnie, którego łatwo będzie dojrzeć tuż po północy. W niedalekim jego sąsiedztwie poszukajmy jeszcze Neptuna. Na porannym niebie nie zabraknie czerwonej planety Marsa. Warto go wypatrywać na lekko jaśniejącym niebie przed wschodem Słońca w towarzystwie Urana. Uran, jako jedyna planeta w Układzie Słonecznym, wiruje leżąc na boku i toczy się jak beczka po swojej orbicie wokół Słońca. Jej oś jest nachylona pod kątem aż 98 stopni. Uran, podobnie jak Neptun, możliwy będzie do obserwacji tylko przez teleskop, pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. W Classic.
3: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
4: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już w środę po 10 w RMF Classic.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Koło byłych wychowanek. Po ukończeniu szkoły Irena przez wiele lat utrzymuje kontakt ze środowiskiem Platerek i kołem byłych wychowanek żeńskiego prywatnego gimnazjum imienia Cecylii Plater z Berkówny w Warszawie. W latach 1923-1932 jest przewodniczącą koła oraz prowadzi samorząd w seminarium nauczycielskim działającym przy szkole. W roczniku koła byłych wychowanek, wydanym w 1930 roku, autorki piszą o uroczystym zjeździe wszystkich absolwentek z okazji 50. rocznicy powołania szkoły i 10. rocznicy śmierci fundatorki. W tym numerze znajduje się także tekst Ireny Gombrowicz zatytułowany Rozwój samorządu w seminarium. W 1932 roku w wiadomościach organizacyjnych rocznika czytamy, że koło liczy 479 członków, przewodniczącą jest Irena Gombrowicz, wiceprzewodniczącą Irena Możdżeńska. Sekcja pracy społecznej obejmuje w bieżącym roku szkolnym trzy działy. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej Parafii Zbawiciela, przedszkole oraz Bibliotekę Parafialną przy Kościele Zbawiciela w Warszawie. Na spotkaniach Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej SMP organizuje się prace społeczne, kurs gospodarstwa domowego, czytanie Pisma Świętego, spacery, zajęcia sportowe. Irena zamieszcza w roczniku krótki tekst zatytułowany Mój pierwszy referat. Byłam wtedy w klasie siódmej. Szkoła urządzała obchód kościuszkowski o zwykłym programie. Parę referatów, deklamacja, śpiew chóralny. Dziewczynki śpiewające niech pamiętają, aby te, które mają porządne pantofle, stanęły w pierwszym rzędzie. Niezbędne są wyroki Rady Pedagogicznej. Dlatego też dotąd nie wiem, skąd na mnie spadł zaszczyt wygłoszenia referatu. Zaliczałam się w klasie do matematyczek, patrzących z pewną pogardą w stronę literatury, a z profesorem języka polskiego różniłam się zasadniczo w poglądach na styl i znaki przystankowe. Koleżanka moja, obecnie doktor polonistyki, ratowała mię nieraz, stawiając w wypracowaniach przecinki i kropki i poprawiając zbyt skandaliczne usterki stylowe. Czyni to zresztą do tej pory. Jak z powyższego wynika, pisanie referatu zaliczałam raczej do jednej z plag egipskich. Któż jednak ośmieli się powiedzieć nie z chwilą, kiedy pani przełożona powiedziała tak. W każdym razie nie ja. Dostałam jakąś księgę historyczną, z której pozwolono mi ściągać, co oczywiście odebrało tej czynności cały jej urok i z westchnieniem zabrałam się do roboty. Ale cóż, jak przyszło do próbnego czytania, okazało się, że zwięzłość matematyczna zatriumfowała i przy odrobinie dobrej woli cały referat można było odczytać w ciągu 5 minut.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: Hej, zwrotomocni!
7: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
9: Głosy bez granic w RMF Classic. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
10: Dobry wieczór, Jowita Dziedzic-Golec. Witam w Głosach bez granic, czyli naszej wakacyjnej wersji operowej niedzieli RMF Classic. Na dzisiaj wybrałam operę, do której regularnie wracam podczas naszych niedzielnych spotkań. Operę, od której, jak zawsze powtarzam, najlepiej zacząć swoją operową przygodę. Czyli po prostu Carmen, bo jest to dzieło, które jest chyba najczęstszym skojarzeniem z operą. Opera, która jest zdecydowanie najpopularniejszą operą na świecie i jest równie często nagrywana. Oczywiście są to rozmaite nagrania, mniej lub bardziej udane. My staramy się w RMF Classic krążyć wokół tych najlepszych nagrań, nawet jeśli zmusza nas to czasem do powtarzalności. Ale dzisiaj nie będzie powtarzalności, bo przyniosłam nagranie, którego jeszcze nigdy nie słuchali w RMF Classic, nagranie z Magdaleną Korzeną i Jonasem Kaufmanem, czyli można powiedzieć taki operowy duet marzeń. A wybrałam to wspaniałe nagranie po pierwsze dlatego, że uwielbiam muzyczną wrażliwość Magdaleny Korzeny i jestem wielką fanką interpretacji tej czeskiej śpiewaczki, od kiedy posłuchałam jej na żywo podczas koncertu w Polsce jakieś 10 lat temu, a po drugie dlatego, że Jonas Kaufmann zawitał niedawno do Krakowa. Tak, w połowie czerwca niemiecki tenor uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Uroczystość odbyła się dzień po tym, jak śpiewak po raz pierwszy wystąpił w Polsce podczas finałowego koncertu muzycznego festiwalu w Łańcucie. Laudację wygłosił w Krakowie Mariusz Kwiecień, wskazując, że głos Kaufmana pełen potęgi, subtelności, wyrazistości i emocjonalnej głębi pozwala mu przełamać granice tradycyjnych oczekiwań wobec śpiewaka operowego. Przez lata wykształcił własny, unikalny styl, pozwalający mu tworzyć rolę w sposób, który nie tylko zachwyca, ale i porusza do głębi. Jego występy są doznaniem, które na długo pozostaje w pamięci publiczności, a same recenzje podkreślają jego niezrównany talent, technikę i zdolność wczucia się w postać. To wszystko prawda, zresztą staram się regularnie prezentować na antenie RMF Classic wszystkie nowe nagrania Kaufmana, bo wiem, że wśród naszych słuchaczy jest wielu jego fanów, czy raczej fanek. Jonas Kaufmann natomiast, przemawiając w Krakowie, podkreślił, by pamiętać, zwłaszcza w czasach trudnych dla artystów, że najcenniejszy jest moment obcowania z muzyką. Pamiętać, że działamy w ważnej sprawie, muzyki, która jest naszą pasją i jesteśmy zobligowani, by kontynuować to dzieło, inspirować kolejne pokolenia do stawania się muzykami, podtrzymywania tego cudu, jakim jest muzyka. Tak, muzyka jest cudem. Zgadzam się z tym całkowicie. Pamiętajmy o tym. A wracając do Carmen, cudownej opery, której zaraz wysłuchamy, rozmawiając kiedyś z Małgorzatą Walewską, jedną z wybitnych wybitnych polskich odtwórczyń postaci Carmen, zastanawiałyśmy się, w czym tkwi tajemnica sukcesu tej opery i pani Małgorzata powiedziała mi wtedy, że raczej wbrew pozorom nie w pięknej muzyce, bo piękną muzykę ma przecież wiele oper, może raczej tajemnica tkwi w tym, że opera ta ma po prostu bardzo duży związek z ludzkimi przeżyciami, w takim wymiarze bardzo elastycznym. Emocje, które miotają bohaterami, są tu po prostu uniwersalne. I ta teoria wydaje mi się bardzo uzasadniona i przyznaję, że często ją cytuję. Choć niezaprzeczalnie muzyka jest tutaj wybitnie piękna i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Ciekawe jest też to, że kiedyś prasa domagała się zakazu wpuszczania nieletnich na przedstawienia Carmen z uwagi na niemoralność historii pokazanej w tej operze, a dzisiaj jest to często dzieło, od którego młodzi melomani wręcz zaczynają swoją operową edukację. Czasy się trochę zmieniły, ale myślę, że emocje zawarte w tej operze są równie mocne. Zatem Georges Bizet, Carmen z Magdaleną Korzeną i Jonasem Kaufmanem. Grają filharmonicy berlińscy, dyryguje Sir Simon Rattle. Zapraszam do słuchania.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: To był Georges Bizet i jego wiecznie modna opera Carmen. A czego posłuchamy za tydzień? Jeszcze nie postanowiłam. Przypominam, że można do mnie pisać w tej sprawie. Chętnie wezmę pod uwagę propozycje słuchaczy. A dzisiaj mówię już dobranoc w głosach bez granic. I jeśli ktoś chce sprawdzić jeszcze szczegóły dzisiejszego nagrania, to dokładny opis jest oczywiście na naszej stronie internetowej w zakładce Głosy bez granic. Życzę spokojnej nocy. Jowita Dziedzic-Golec. Do usłyszenia niebawem.
1: Głosy bez granic w RMF Classic. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec. Słuchacie RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Uczestnicy byli w różnym wieku. Inny był ich status społeczny i wykształcenie, co tylko stanowiło dowód na to, jak bardzo uniwersalna jest zbrodnia. Ofiary brutalnych przestępstw pochodziły z najróżniejszych środowisk, ale ich ból był wspólny. Znajdowali się na innych etapach żałoby, ale każdy z tych ludzi przychodził tutaj, żeby pomóc drugiemu przez to przejść. Bo nikt nie był w stanie ich zrozumieć lepiej niż ktoś, kto sam doświadczył bestialstwa. Lena rozpoznała stałych uczestników mityngu, w tym Darię Walewską, ale było też kilka nowych twarzy. To zwykle ci najgłośniej rozpaczali, reagowali gniewem, utyskując na niesprawiedliwość i głośno domagali się zemsty. Terapeutka prowadząca dzisiejsze spotkanie dostrzegła Lenę przez uchylone drzwi. W jej oczach policjantka widziała potępienie. Pewnie myślała sobie, że osoba z takim doświadczeniem jak sierżant Silewicz nie powinna naruszać spokoju tych ludzi. Końcowe minuty spotkania były kluczowe. Każdy drobiazg mógł wyprowadzić uczestników z równowagi. Lena cicho przymknęła skrzydło drzwi i zdecydowała się zaczekać na Darię przed wejściem. Żeby zabić czas, przeszukiwała internet i sprawdzała kanały Noa. Włożyła do uszu słuchawki, włączyła pierwszy odcinek z listy. Dotyczył niewyjaśnionej zbrodni na Pomorzu, której nie znała. 8-letnią dziewczynkę znaleziono w zalanej krwią piwnicy. Miała połamane ręce i nogi, a metalowa spinka, którą nosiła we włosach, wbiła się w jej czaszkę na sztorc. Nie zgwałcono jej, chociaż ubranie miała podwinięte do góry i śledczy nie byli w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy stało się to w czasie ataku, czy też może była to inscenizacja po brutalnym akcie. Ustalono ostatecznie, że zabójca zaatakował dziecko kasetką do biżuterii. Nie było śladów włamania. Z mieszkania niczego nie zrabowano. Zbrodnię ujawniono ledwie godzinę po tym, jak matka zorientowała się, że jej córka nie skontaktowała się z nią po lekcjach. Wychowywała ją sama, ponieważ pracowała na dwa etaty, żeby je obie utrzymać. Dziewczynka wracała ze szkoły bez opieki. Po powrocie do mieszkania dzwoniła do mamy i uczyła się, dopóki kobieta nie przyszła i nie zrobiła im kolacji. Tego dnia jednak dziecko się nie zameldowało. Zaniepokojona matka zwolniła się z pracy i pojechała sprawdzić, czy z córką wszystko w porządku. Znalazła ją w kałuży krwi u szczytu schodów piwnicy, którą zaadaptowano jakiś czas temu na mieszkanie. Na pierwszy rzut oka była to normalna dwuosobowa rodzina bez śladów patologii, chociaż matka kilka lat wcześniej uciekła z innego miasta przed brutalnym byłym mężem. To on był pierwszym podejrzanym, jednak przedstawił żelazne alibi. Potem kolejno eliminowano następnych potencjalnych sprawców, aż wreszcie na jaw wyszedł konflikt matki z jej młodszą siostrą, która jeszcze 2 miesiące temu mieszkała w tej piwnicy ze swoim chłopakiem. Starsza siostra matkowała młodszej, która była kłótliwa i agresywna. Wiele razy stawała w obronie szwagra, choć ten nie miał pracy i można było nazwać go nieudacznikiem. Jego dziewczyna zaś całkowicie go zdominowała. Niebawem okazało się, że dochodziło między nimi do aktów przemocy, z tym, że to ciotka zamordowanej dziewczynki była agresorką. Ją również śledczy włączyli do ścisłego grona podejrzanych, ale i ona miała dobre alibi na czas zabójstwa.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.